Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry dzień, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą przyrodniczą audycję, jaka nazywa się Obzeracz Przyrody. Mamy 83 odcinek dneska i jsme w czas takiej serii 20 odcinków, w których besiduję wam pro nacjonalne parki w Polsce. Byliśmy już po poprzednich odcinkach i w Magórskim Nacjonalnym Parku, i w Poliskim Nacjonalnym Parku, a dneska beru was nad bereg riky Biebrzy. Budeme eksplorowaty Biebrzański Nacjonalny Park, Polski Nacjonalny Park, jaki zaklekany był w 1993 roku na obszarze Biebrzańskiej Kotliny w Podlaskim województwie. Cilu ochorony toho parku jest jedno z najbliższych w Europie i jeden z najbliższych w Polsce niskich torfianekył. Takie torfianeky już praktycznie w wieloch miściach były zniszczone, ale to ty nad Biebrzą leszyły się. Najbliższy, jest to najbliższy tyż park w Polsce pod względem powierzchni. Ma je w powierzchni 592 kwadratne kilometry. No a siedziba parku znajduje się w selu Osowiec Twierdza w gminie Goniąc. No i dneska sobie budeme kuzwantruaty, czyres to tu Biebrzańsku Kotlinu. Budu wam kuzbesiduwaty pro floru, pro faunu toho parku. No i podam wam takie najbardziej popularne obszyri, czasty toho parku, no, które możecie już same w czas własnej ekskursji eksplorowaty. Ale poklasz to muzyczna przerwa, a po niej budu prodążaty besidu. Zatim czujemy się o paroch minut.

I vernuli sme po krótkej muzičnej prerve. Trvať program Obzerač prírody a dneska sme v Biebrzańskom nacionálnym parku, v parku, aký obnemá dolinu Biebrzy. Praktyczni ciła czast toj rikę ciły bich koryto toj rikę nachodzić się na terenie parku. Jest to dokładnie około 155 km. No i ochorona toho, toj obszyry zaczęła się już w międzywojennym periodzie. Tołdy wozniknęły, były zaklekane dwa rezerwaty przyrody. Czerwone bachno, które w zmienionych chraneciach do Chneska istnieje, ta i rezerwat Grzędy. No i tot park nachodzi się w geobotanicznej krainie, jaka nazywa się Biebrzańska Kotlina, a tota należy zas do północnego rozdziału. Jedną z najbardziej takich wyróżniających się florystycznych cech Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku jest to, że bardzo wiele smerka rosnie w tych okolicach, bardzo wiele gatunków borealnych roślin, może mestrytyty i takich reliktów z ledownikowej epochy. No i warto dopowisty, że Biebrzański Nacjonalny Park to w praktycznie jego ochorona jest skuplena do wkoła tej riki. 40% powierzchni parku to są hydrogeniczne siedliska. Na ich obszarze były wyróżnione różne rody roślinnych formacji, tak naturalnych, jak i zastępnych, takich piłnaturalnych i antropogenicznych. No i mamy na premier takie roślinne formacje, które są zdominowane przez osoki, roślinne formacje zdominowane przez moch, mamy szuwary, mamy wilszyny, mamy berezyny, mamy błotyste bory, no i właśnie mamy to turiku Biebrzu razem z dopływamy ta i weloch staroriczył. No ale na żal w 19. stoliciu i też no, w drugiej połowie 20. stolicia prochodyła zmina siedliskowych obstawień przez te hydrotechniczne roboty w połowie 19. stolicia, ta i przez melioracyjne roboty w 60. rokach 20. stolicia. To przez te riczy właśnie riven gruntowych, pidzemlanych wit wpał, no a to presto to, że pobudowali tołdy kanały, którymi popłynęła woda, a w Biebrzy to wody było już mniejsze. No ale to nasz szczęście w ciłym parku tak się podijało, no ale sód właśnie też takie siedliska, które sód już zastępny ma, takie ma pił naturalny, ma antropogeniczny, ma, a to z przyczyn właśnie dijania człowieka. No i to znamy już, jak roślinne formacje nachodzą się na obszarze Biebrzańskiego Parku, a jak zwierzęta możemy strytyty, to wam powiem po krótkiej przerwie.

0: słuchacie obzeracza przyrody.
1: W dzisiejszym odcinku obzeracza przyrody sme nad Biebrzą. Przed przerwą powiem wam kus pro roślinne formacji, jak rosnąć, jak nachodzić się nad obszyri parku, no ale flora to nie nelem ona nachodzić się nad Biebrzą, ale i też mamy faunę. No bo i to ta fauna nad, w Dolinie Biebrzy jest bardzo specyficzna, osobliwa. Przede wszystkim żyją tam zwierzęta, jakie są związane z naturalnymi ekosystemami, takimi bachnistymi i wodnianymi. Stwierdzona była prysutnist 48 gatunków cycarii. Na premier możemy tam stwierdzić 10 gatunków myszperhaciu. Najbliższe ich żyje w twierdzy Osowiec. Tam dozryli się do śledaczy najbliższe w północno-schidniej Polszczy tak skupiny zymujących myszperhaciu. No i też na premier dozryli się takich bardzo ważnych gatunków cycariu, jak na premier północnego nornika Microtus oeconomus, który żyje w bachnistych środowiskach. No a z innych cycariów

Ma dwie czasty, Biebrzańsko Nacjonalnego Parku, dwie obszyri, które warto eksplorować. Jedna nachodzi się na południe, druga nachodzi się na północy parku, zatem, no i możecie sobie wybrać i właśnie eksplorować w tych czasach bardzo interesujące rzeczy. Bo w południowej czasty Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku nachodzi się Carska Dorocha. Jest to dorocha, oczywiście, jaka zaczyna się w Mężeninie i idzie na piłnicz i na północny schód przez Strękową Chorą, Osowiec, goniąc Dąbrowu Białostocku, do Hranyci z Białorusią i dalsze do Chrodna na Białorusy. No i to ta dorocha była wybudowana na przełomie XIX i XX stulecia, żeby pouczyty carskie twierdzy, carskie zamki, Łomża, Osowiec i Chrodno. No a lechneska jak carsku dorochu, to hosnuje się to termin, żeby powisty pro 33-kilometrowy odtynok od mostu na Narwi w Strękowi Chori do skrzyżowania z dyrżawną dorochą nr 65 w Sele Osowiec twierdza. Jest to bardzo interesująca dorocha, która idzie przez Seredynu Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, albo po joho chrany ci, idę ona po grobli, po seret niedostępnych bołot, niedostępnych mułak, prez diuny, no i jest to ta dorocha bardzo znanym, popularnym miściom striczy z łosiamy. Zatem jak chcecie chodyty po tak po prostu po szlakach, po turystycznych szlakach, po steżkach, możecie pojechać na premier rowerom przez to tu carsku dorochu, zrobity to te 33 kilometry, nie to bardzo velo i możecie też zachopluwać się przyrodą, taką północną przyrodą nad Biebrzą, to tyma bachnystyma seredowyskami, dunami, lisami i może i łosiamy. Zatem no bardzo interesujący wariant na dajaku ekskursju. No a drugie miejsce to sud Grzędy, jedna z najdykszych, takich najbardziej dykich zakutyn w Dolinie Biebrzy, północnej czasty parku i bilsze prototu czastu powiem wam po muzycznej pererwi.

0: Перед музичną перерwą, дорохи słuchaczy, besidowałem wam pro carsku dorochu bars interesujący wariant, eksploracyjny wariant w Biebrzańskim Nacjonalnym Parku. To ta dorocha w samym parku ma 3 km i jest bars popularnym miściom striczy z łosiamy na premier. No ale kole nehoczete i chaty sobie taką carską dorochą, możecie pojechać na piłni Biebrzańskiego Parku, tam nachodzi się rezerwat Grzędy. Jest to jedna z najbardziej dykich zakutyn Doliny Biebrzy. Jest to taka obszar, która charakteryzuje się mozaiką różnych siedlisk od bachnystych torfianekiu, przez wilszyny, przez lisy, przez takie dune z piska zbudowane, przez też takie murawy, trawiaste murawy. Jest to też taka ostoja wolka, łosia, rysia, veloch rytkich gatunków ptach i roślin. No jest to bardzo wielki po prostu lis, który jest dobry też przystosowany do eksploracji, bo jest tam rozbudowana turystyczna infrastruktura. Możemy też noczuwać na premier na poletkowych takich polach, pałatkowych, szatrowych polach. Możemy też wędrować tam po turystycznych szlakach. No i też są te interesujące edukacyjne ścieżki, jak na przykład Czerwone Bachno, Dune i Borek Bartny. Po polsku to Czerwone Bagno, Wydmy i Borek Bartny. Na Grzędach, kotry są tak naprawdę dawniejszym sełom, które nie jest już dneska zaselene, to tam też fungują takie instytucje jak Terenowy Ośrodek Edukacji Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt, ta i Ośrodek Zachowawczej Hodowli Konyka Polskoho. Zatim no jest, co tam robię ty, zatim kolejne carska dorocha to rezerwat Grzędy i też budę tematy ciły den, albo i dwa, albo i trzy na eksploracji tej krasnej przyrody właśnie nad Biebrzą. No i to tylko wszystko na chneska tak naprawdę. To było bardzo krótko i bardzo osnownie, bo oczywiście pro Biebrzański Nacjonalny Park może być siduwaty bardzo wielo i opisuwaty każdy turystyczny szlak. By siduwaty bilsze pro każde zwiria, by siduwaty pro naprawdę wielo różnych riczy. No ale czas mamy taki no krótki na to tu audycję, zatem wysiduję wam lempro osnowne riczy, daję takie inspiracji. Powiedzmy, że jest to taka degustacja Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku. Właśnie taka to była. Zatem dziękuję wam serdecznie dneska za uwagę. Zaohaczam słuchaty dalszych odtynków Obzeracza Przyrody. Czujemy się w następnym odtynku. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Dobrý večer, do rozhľača Radia LMFM, vítam v horiačej vytorok, ďalšie horiačej, nič tu nažal nezmíjať. No, mi už to tak preškáčať, dúmam, že nelen vy, ale i vám, takže no, vítajte kolo sluhania dnešného decej 3 švíte. Ale máme 31 červča, tíšime sa z toho, že v kince lito, pravdivé lito, choc mohol by kus sa uspokojiť, što pravda včera polało bardzo w okolicach Lubina, Lichnici. Tak się chwila jeszcze nie zmieniła w innych częściach Polski. Zapowiadają furt buri i na Lemkowinu. Nadziejemy się, że długo przyjdzie też kusi się takie świższe powitria. No dobry, drodzy słuchacze, zaczynamy nasze dnešnie wysyłania Triochwitiu. Dnes bisiduje do was Sewerian Kosowski, priamo z wrocławskiego studia LEM FM.
1: Wieczór z radiem LEM FM.

A ja do Was wertam, drodzy słuchacze, dnes 30. den czerwcia, ostatni den czerwcia, tak skoro to czas żeny, że już praszczamy czerwiec, no i wchodzimy w pierwszy pełny wakacyjny miesiąc od zarane pierwszy den lipca. A dnešní den to 181. den wróci, do kincia lisza nam się 184 dni.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Dobra, słuchacze, zajdźcie na nasz portal MFM. My z Kincią Misiacia ne zwilniamy. Oczywiście dalsze dla was prenosymy świżowisty. Czytajcie to, toż to tam jest. A dumam interesny tekst, to medżeń trzyma tekst o debati w Warszawie. Tekst autorstwa Natalii Małeckoj-Nowak, która też była uczestniką jak raz tej debaty w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeju 25 czerwca 2026 roku. To taka debata, jaka była podsumowaniem do dnes jeszcze wystawy, która tam w tym muzeju była, znaczy się sławna wystawa sztuka lemkiów karpackich Rusyniu formy prysutnosty. To ta wystawa już hneskę była zdemontowana. Widziałem znymkę od kuratora wystawy doktora Michała Szymko, jak raz wskazywał, jak obrazy, to te wszystkie prekrasne twory i współczesników, i naszych predków były już pakowane do skryń i będą odsyłane tam od kale przyszli do Warszawy. No ale sama wystawa zapisała się już w historii lemkiów, dumam w historii Polski tak samo, bo była to pierwszy raz tak wielka wystawa i przede wszystkim w dyrżawnej instytucji, jaką jest Dyrżawny Etnograficzny Muzej w Warszawie. Także to ja zachęcam, żebyście sobie ten tekst jak raz przeczytali.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Dorosłacze, ja się z wami pomaleńkę praszczam. To był ostatni peredwakacyjny program Trioświt Judne z 30 czerwca, a jak znate, my w Lipce sobie w Radiu LMFM kusi się też urlopujemy, kusi się sobie robimy swobodno od tego żywego wysyłania. To znaczy, tylko, że po prawdzie Trioświt Judne z Lipec nie będzie, ale będą inne programy, a w sierpniu do was wrnemy z takim letnim wysyłaniem. Bezminno będziemy dla was pisać, bezminno będziecie mogli czuć nowiny Radio LMFM. Wszystko to, co przez wakacje będzie się działo, będziemy dla was przynosić, a dużo się będzie działo, bo oczywiście period wakacji to period powiązany z naszymi olimpijskimi, rusińskimi, plenerowymi podjami. Dużo tego jest. Ja oczywiście zaochoczam do tego, żebyście brali uczest w 15 rosyjski watry w małym Lipniku, no i w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia na 46 lemkiuski watry na Czużyni w Michalowi, jako i ja jem organizatorom, no a organizatorom takim organizacyjnym jest oczywiście Stowarzyszenia Lemkiu. Także to, dorosłacze, życzę wam wszystkim przyjemnego lita, dobrego lita, dobrych wakacji, no i do poczucia już takoj neodouha. Dobranicz, był z wami Severian Kosowski.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Jar. To wiesz, był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Sonce kiplinami horbko dziravit, kuparijam zganiat biło otare, wagonami siwa studzin wtiče, jar jarmo wlecze smugami. Lem ждати, jak ptacha strycham, radist roztrepoczut, do rydnych gnist się wernut. Ptacha.

0: Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM то твоє радіо.
1: Добрий день, дорогі слухачі Лемківського радія Лем FM бесідує до вас Якуб Зигмунд, а то значить, що зачнемо безкідник аудицію географічно-туристичну, котра właśnie tak się nazywa. Jak już znate, prawdopodobnie z dakotrych stacji na portale LEM FM, dneśny odcinek jest maje numer 98, to znaczy, że to jest peret ostatni odcinek Beskidnyka. Jak już też było zapowiedziane na portale, to te trzy ostatnie odcinki będą specjalnymi. I dnes mamy pierwszy taki specjalny odcinek Beskidnyka i gdzie będziemy wandruaty i przede wszystkim komu będzie poświadczony to odcinek, już wam zdradzam. Tak naprawdę dzisiejszy odcinek będzie kus prywatni poświadczony Bogdanowi Gambalowi. Jak znate, na żal, nasz szef redaktor radia portale w mer w przeszłym miesiącu, 2 lipca toho roku. I no jak znate, wszystkim było bardzo smutno. No i tak jem ryszył, że dzisiejszy odcinek będzie ku jego pamięci, ale nie będziemy rozpamiętywaty bliższe rzeczy, ale będziemy oczywiście wandruaty, ale tak jak Bogdan lubił, tak jak mi besidował, co robić, jak westy tot program. I jak nie znate, ale wam zdradzę, to Bogdan Gambal wse mi besidował, że jak nie znasz de i chaty, de wandruaty w swoim programie, to no wse i ty na Słowacyju. No i pidemy dnes na Słowacyju, a w taku krapku pidemy bars taku interesujuczo, bo ona nachodzi się na granicy Słowacji i Polszczy. Pidemy do Kralowi Studni, Kralowa Studnia, tak to miejsce się nazywa. Jak nie znate i nie macie pojęcia, gdzie się nachodzi to miejsce, to wam lem podpowiem, że to będzie w Seui Wojkowa. Tak poklasz to ryszamy z muzyką, a pak idziemy na naszą wandryłku do Wojkowi i pak budemy wandruaty i ty do tej Kralowi Studni poznamy i historię i też doznamy się paru interesujących informacji, newsów, takich ciekawostok. I co jeszcze bardziej interesujące będzie, to, że ten program będzie pierwszym ciłym w ciłostym wedenem po łemkiwski. Tak jak znate, jak besiduju po łemkiwski, tak proszę was o cierpliwość, żebyście, mam nadzieję, będziecie słuchać tego programu z przyjemnością, a wszystkie budy proszę zapomnieć. No, to zaczynamy nasz program. Przed chwilą czuliśmy ensemble nowy, jakoho jeszcze nie było Beskidniku, Au Revoir z Madziar. Po madziarskim to była śpiewanka Hopsa. A teper budem dasz to po łemkiwski, po rusińskie, ensemble dobry, wszystkim znany Hrdza w śpiwanci Stefan. A pak jeszcze jedna śpiwanka bude i pak wertamy do programu.

Isme už na anteni Radia LEM FM, Besidu Jakub Zygmunt i Tyrwa Teper Beskidnyk. Przed chwilą czulisme śpiwanku taki remix, tak naprawdę śpiwankę Koszeloczka, którą oryginalnie śpiwa Susanna Jara, a to było taki remix w zrobieniu T. Estom. I dnes pidemy w naszym Beskidniku, jak już znate, i peret pererwą powiłem, że dneszny odcinek jest poświadczony Bogdanowy Gambalowy, a Bogdan lubił Słowacyju, tak i dnes pidemy na Słowacyju od strony Seła Wojkowa. Tak, posmotrmy na mapy, albo jak dach to może i maje możliwość, to naj sobie te pers posmotryt w internet i na mapy, i doznajmy się, jak dojechaty przede wszystkim do Wojkowi. To są nachodzić się 10 km od Muszyny na Sandeckiej Rusi, moż powisty, i od Wojkowi budemy zaczynać naszą korotku wandryłku dneszną. Do Wojkowi też no, dojechaty nie będzie tak lekko. Jest jak matę auto, no to będzie wam już lekcze, bo lem autom albo autobusom, bars, redko jeżdżajuczym, moż tam dojechaty. Co jeszcze bardziej interesujące pro seło Wojkowa, to, że tam nie jest zasiachu internetowego. To jest bars takie netypowe dnes. Tam właśnie jeszcze neje i żeby mieszkańcy mali kontakt z cywilizacją, no to muszat hosnuwaty internet przez radio, radiowy internet. Kilko ludy mieszka w Wojkowej, no też nie tak wielo, ale 233 osoby, to też fajna nowina, że jest tam stara cerkow grecko-katolicka, cerkow świętych Kosmy i Damiana, która nachodzić się tam i została postawiona w Kińcy w 18. stulecia. Co też wartat powisty geograficzny o położeniu toho seła, to Wojkowa nachody, czy maje chranyć ze Słowacją od południowego schidu i po słowackiej stronie już mamy miejscowość Lenartów w Prasiłskim kraju, w Bardziowskim okruchu. Od południa Wojkowa chranyczy z sełem Dubne, a od południowego zachodu i od zachodu maje chranyczy z sełem Powrycznik. Od północy Wojkowa chranyczy z Tyliczą i Muszynką. To seło nachodzi się oczywiście w Sandeckim Beskidi, w dolinie Wojkowskiego Potoku, który jest dopływem Muszynki. Wojkowa nachodzi się na wysoty około 650 metrów nad morem. Wszystkie zabudowania i pola miejscowości nachodzą się posered rozlichłych masywiów leluchiłskich hir, które są bars zalisene i to fakt robi z nich bars wyjątkowy chory. A jak mamy zaczatę naszą wandriłku na Kralowu studniu, bo tam idemy w dnesznym odcinku i na jaki szlak mamy się udaty, to wam powiem po pererwi. Teper posłuchajmy daszto nowo w Beskidniku ensemble Auli z Latwii w śpiwanci Ozolini, która opowiada o sonce staja.

Kraśni wytam w Beskidniku czuliśmy przed chwilą ensemble z Latwii Auli w śpiewanci Łozulini. A teper wertamy do Beskidnika, do naszej wandriłki na Kralowu Studniu. Przed chwilą, przed przerwą czuliśmy, posłuchaliście dasz to proseło Wojkowa, a teper zaczynamy naszą wandriłkę. Zaczynamy ją na żółtym szlaku, na żółtym turystycznym szlaku i nasz spacer będzie trwał około chodyny, będziemy iść około 1,5 kilometra na perewał Pithoru. Jak już znacie, Wojkowa nachodzi się na 650 metrów, a będziemy wychodzić na totu Kralowu Studniu, jaka nachodzi się na 750 metrów. Zaczynamy spacer z pizzerku i tuż tyż pizzerku możemy ostawić auto i pierwsze będziemy wandrować polanami, a pak kincyłka naszej trasy będzie przez lis szła będzie wedena. Kralowa Studnia po polsku tyż może to być nazwane Królewska Studnia. To tak naprawdę jest dżereło na obszarze Słowacji, przy hranyci, dżerżawnej hranyci z Polszczą. I ono właśnie nachodzi się w Leluchiłskich Chorach w Sandeckim Beskidzi na tej wysoty 750 metrów nad morem. A jak ciekawe historii możesz powisty prototu Kralowu Studniu i czą warta tam pity, to pożdajte kus, posłuchajmy trochę muzykę i teper będę dasz to właśnie po słowacku ensemble IMT Smile w śpiewanci cesty druhej triady. Do poczucia dalsze.

I to słuchaliśmy ansamblu Cyratrze, wokalista z Estonii, Sten Olev, śpiewanci Ribura Dapidi, z takim śmiesznym tytułem. A jeszcze rańsze czuliśmy ansambl ze Słowacji IMT Smile, śpiewanci Cesty drugiej triedy. I właśnie smedne na Słowacji, a dokładniej na Hranyci medze Słowacją i Polszczą i wandrujemy, czy już doszliśmy do Kralowej Studni. Podla perekazju w miejscu tym, gdzie dnes mamy Kralową Studniu, w 1481 roku stryczył się Korol Madziar Martin Korwin z Korolą Polszczy Kazimirą IV Jagiellończykom i jego synem Kazimierą Korolewiczom, który pak stał się świętym kostoła cerkwy katolickiej. W XIX stolicy Prestot perewał niedaleko od tej Kralowej Studni weł handlowy szlak z Madziar do Galicji. I no toż, to się liszyło z tamtych czasów, to mamy ruiny koleby z XIX stolicia. Dżereło Kralowa Studnia nachodzi się kusoczok poniżej chrebetu, jest ono ocembrowane i zabezpieczone drewnianym daszkiem, kryszą. I nad dżerełem nachodzi się napis z nazwą neodlichłego tak seła po słowackiej stronie Lenartu oraz z roku 2009. To znaczy, że w tym roku był zrobiony remont tej obszary toho dżereła. A co jeszcze nachodzi się niedaleko od Kralowej Studni i jakie szlaki, turystyczne szlaki tam przechodzą i jak jeszcze można tam dojść, to doznate się po przerwie, poczujmy dasz to po rosyjsku. To będzie bardzo specjalna śpiewanka dla Bogdana Gambala, bo jak znam, on bardzo lubił i besidował, że jemu się podoba to ta śpiewanka i to będzie po rosyjskim ensemble Iowa z Sankt Petersburga, a tytuł to jest Ja zabaliela taboj. Tak, no, z taką dedykacją kus dla naszego szefredaktora. Poczujmy i posłuchajmy toho klimatu z Oschidu.

I tak czuliśmy ensemble Iowa w śpiewanci Ja zabalniela taboj. Śpiewanka oczywiście po rosyjsku, ale wertamy już w naszym beskidniku na hraniciu medże Słowacją i Polszczą i doznajemy się jeszcze paru interesujących, ważnych informacji pro Kralowu Studniu, bo dnes wandruwaliśmy, czy już nachodzimy się, tak moż powisty, na Kralowej Studni, na takim magicznym, kurs bardzo ciekawym i krasnym perewauli medże sełami Wojkowa i Lenarto po słowackiej stronie. Co jeszcze ważne, pobliżu, niedaleko od Dżereła, Kralowa Studnia, nachodzi się turystyczny schron, gdzie możemy się ochronić, kole bude deszcz. Tam też nachodzi się niedaleko od Dżereła drewniana wieża z widom na wszystkie chory dookoła. No i też przy Kralowej Studni nachodzi się niewielka kapliczka z figurą Matki Bożej. I też jakie szlaki, jakie turystyczne szlaki tam przechodzą, to już wam besiduju. Mamy tam czerwony szlak, który przechodzi mimo hranici polsko-słowackiej. I też mamy zielony szlak, jaki nas może doprowadzić do Seła Lenartą. I też jak dach to lubić na nartach izdyty, to też może skorzystać z tej możliwości i zielonym nartarskim szlakom dojechać do Kralowej Studni, oczywiście zimą, bo litom to, ale możemy wandrować piszkom na nohach. I poklasz to, mam dla was takie informacje, ale jeszcze nie kończymy naszego programu. Poczujmy dasz to nowoho jeszcze na antenie Beskidnyka ensemble z Madziar Bohemian Betiars w śpiewancie oczywiście po madziarski Czawargą. Mam nadzieję, że wam się spodoba.

Isma i Szczyw Beskidny Ku na antenie Radia LEM FM. Perez chwilą czulism ensemble Bohemian Betiar z Madziar, w śpiwanci oczywiście po madziarsku Czawargą. No i pomaly musimy kinczyty nasz dneszny Beskidnyk. Wedenej ciły i pierwszy raz po emkiwskim mam nadzieję, że jeste nie ubechli z anteny i żeste czuły mene ciły czas i mam nadzieję, że każdy następny program będzie lepszy i lepszy wedenej po emkiwskim. A tyż po emkiwskim tak specjalnie, bo dneszny odcinek był poświadczony Bogdanowi Gambalowi, naszemu szef-redaktoru radia i portalu LEM FM, który na żal w mer 2 lipca to choroka. I tak mam nadzieję, że i też Bogdanowi desy tam wyże się bardzo spodobało, bo bardzo chciał, żebym używał programy połemkiwskie. Tak mam nadzieję, że i on też jest rad, tak jak i wy. I na sam koniec programu chcę was oczywiście popraszczaty i popraszczaty muzyką. Budę dasz to po francuskiej. To mu też, że Bogdan bardzo lubił muzyku, francuską muzyku i znał też paru tych samych wokalistów, jakich ja znam. I tak budę na koniec dnesznego programu odcinka budę Ben Mazu i Pom w śpiwanci Jatant. Ja tak no nie bardzo besiduję po francuskim, mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe i mam nadzieję, że wam wszystko się podobało. Czuj te następne ostatnie dwa odcinki Beskidnyka, które budą w następnych tygodniach. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen serca. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piupku.

0: Zarajte, sztosy chłopci, zarajte! Wesoło!
1: Zamilkł mnie, co daję.

0: Jaworyno jak nowy szkoleniowy poligon. Minister zagarantował, że resort nie będzie pozbawiał majątku ludy. Dawny wojskowy okrug Jaworyna fungował od 1952 roku i obnymał więcej jak 31 tysięcy hektarów, w tym rusyńsko seła. Proty planam, żeby przywrnuty wojskowy charakter tej obszury, wynikła internetowa petycja. Jej inicjatora podkreślają, że region winien służyć mieszkańcom i rozwitkowi lokalnej gospodarki. Do 9 lipca juleja możesz się zarejestrować do uczesty w pierwszym grekokatolickim połomnictwie na Światu Horu Jawir, jaki odbude się w dniach od 12 do 14 lipca juleja tego roku. Uelo bude od Lutyna na Słowacji, przez Malciu, Gaboltiu, Nyżni i Włożni Twarożec i Cygelku. Posłużenie zaplanowane jest na początku połomnictwa w Lutyni i pak na Światej Hory Jawir. Archierejska liturgia z procesją bude popereżena molebną do Preświatej Bohorodyci. Połomnikam bude zabezpieczone idło, spania, perewezienia bagażu, a na trasu trzeba mieć ze sobą odpowiednie obleczenia, wkrycia hołowo, ochronę przed deszczem, a na miejsce spania karimatu i spalny miszok. Trybnyci na sajcie gora-jawor.pl. Grekokatolickie połomnictwo popereduje prawosławne w dniach od 10 do 12 lipca juleja. Trasa była bude puciu przechodu Lemkiu na prawosławia, od Tolawo przez Gładoszył i Hańczowu. W tamtośniej cerkwi 11 lipca juleja służena bude wsenoczna, a w ten prezdnika parwowerchownych apostoliów Światoch Petra i Pawła na Światej Hory Jawir odbude się archierejska liturgia, która zawersza od połomnictwo. Zapisuje się do 6 lipca juleja.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Nadowszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łamkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nado wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łamkowiny.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdziecie się narzędzia wyprodukowane podle wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. WC znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

0: Nie było, a je. W kińcy sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
2: Lemkiuski głos w twoich uszach.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem i darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie. A szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Jakbym był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów, w podręcznikach historii były takie znajomki, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Odessy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mrają.